0: Radio Lola.
1: Igraj mo najlepšu igru, nek radost mi ispuni grud. Strasno